0: Abrama.
1: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
2: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
3: Nie wierzę!
4: 15 tysięcy złotych!
5: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz, jak zwykle, jak wyszło.
2: Casa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS-u treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na MediaExpert.pl.
10: I po reklamie.

0: najlepsze wspomnienia. Jak buszowanie po lesie.
1: Jak wygrała we flanki.
2: Tak brzmi lato na maksa.
3: RMF Max. Lato na maksa.
2: Lato na maksa!
4: Parę rzeczy zrozumiałem po 20. Nie mam czasu na kolejne zemsty, ani na robienie rzeczy, których nie chcę. Na myślenie, co tu było, będzie.

0: rana.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2900.

0: watów Parkside w zestawie z dutami i wirtuami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: I po reklamie.

0: Anna Link, dyrektor wykonawcza obszaru zrównoważonego rozwoju i agrobiznesu.
1: BNP Paribas Green Film Festival to wydarzenie, które łączy ze sobą kino, sztukę i edukację ekologiczną. I jako bank jesteście bardzo zaangażowani w ten festiwal, bo sami też mocno stawiacie na ekologię i zrównoważony rozwój.
0: Zrównoważony rozwój jest jednym z kluczowych priorytetów strategicznych banku BNP Paribas. Wierzymy, że bank może i powinien pełnić rolę instytucji, która nie tylko finansuje, ale również inspiruje, edukuje i wspiera klientów w podejmowaniu bardziej odpowiedzialnych decyzji. No i dlatego też angażujemy się w inicjatywy, które pomagają budować świadomość społeczną i zachęcają do dyskusji o wyzwaniach związanych z ochroną środowiska i klimatem. W ramach jednego z filarów naszej strategii, filaru Impact, wspieramy klientów w procesach zrównoważonej transformacji. Koncentrujemy się na obszarach, które są kluczowe z punktu widzenia odporności i konkurencyjności całej gospodarki. Są to przede wszystkim transformacja energetyczna, dekarbonizacja przemysłu i sektora rolno-spożywczego, ochrona bioróżnorodności, wspieranie gospodarki obiegu zamkniętego, czy też efektywne gospodarowanie zasobami wodnymi.
2: Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w banku BNP Paribas.
1: A dlaczego w ogóle kino?
2: Grupa BNP Paribas wspiera kinematografię już od ponad 100 lat. Wszystkie działania wokół kina agreguje pod hasłem We Love Cinema. Na całym świecie wspiera ponad 40 festiwali. Wspiera również sztukę filmową poprzez udział w produkcjach filmowych. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Angażowaliśmy się w produkcję dwóch filmów dokumentalnych w reżyserii Ewy Ewart i to był film Do ostatniej kropli oraz Do ostatniego oddechu. BNP Paribas Green Film Festival jest dla nas festiwalem szczególnym, bo łączy naszą miłość do kina z tematem zmian klimatycznych i dbałości o zrównoważony rozwój, które są nam bardzo bliskie i bardzo ważne w naszej strategii.
0: Nasze zaangażowanie w festiwal jest wyrazem spójności naszej misji. Chcemy pokazywać, że zrównoważony rozwój nie jest jedynie wyzwaniem, ale również szansą na budowę lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń.
1: No to co? Zapraszamy!
2: W imieniu banku BNP Paribas, partnera tytularnego festiwalu BNP Paribas Green Film Festival, serdecznie Państwa zapraszam do Krakowa od 10 do 16 sierpnia. Dla kinomaniaków bank przygotował specjalną ofertę. Jest to karta filmowa Visa do konta osobistego. Karta to daje bardzo wiele przywilejów, specjalne zniżki do sieci Cinema City czy Helios, ale również daje specjalne uprawnienia na naszych festiwalach. Może to być na przykład zniżka na bilety albo fast track przy wejściu do kina, pod którym ustawiają się duże kolejki. W przypadku festiwalu BNP Paribas Green Film Festival zapraszamy do stref gastro. Tutaj przy płatności naszą kartą czeka na Państwa 20% zniżki. Do zobaczenia.
3: I po reklamie.
4: Tak brzmi lato na maksa.
5: RMF Max. Lato na maksa.
6: Lato na maksa.

Fajnie, że dzwonisz, jest piąta, ale to miły gest. Mówisz Warszawa tej nocy, to jakiś dziki rejs. Jedziesz Uberem, ja czekam w domu jak zbity pies. Chcę cię znowu opartą, teraz o szybę mieć.

0: Reklama.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
3: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
6: Nie wierzę!
7: 15 tysięcy złotych!
8: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak to wykonam.
9: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
10: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
11: Wyprzedażowe szaleństwo w Abra Meble. Sofy, narożniki, szafy, komody, łóżka i wiele, wiele innych mebli w obniżonych cenach. Tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
12: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wielopaki lodów kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
14: Cicho, cicho! Czekajcie, czekajcie! Moja piosenka leci! Dawaj to głośniej!
15: Tak działa Hopbet. Ty wybierasz i tak to leci.
16: Zróbmy razem lato.
15: Wakacyjna lista Hopbet. W sobotę po 17:00.
17: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
18: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
19: He's psycho.
18: Ale nikt nie wyszedł z tego cało. Hello? Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
20: Marian, okazja jest.
21: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
20: Ale to mega okazja w Media Expert.
21: A nie, no to już wróciłem.
22: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
23: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
24: I po reklamie.

0: pełen słońca.
1: Jak gofry z bitą śmietaną.
2: Jak wieczór na rolkach.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Lato na maksa.
0: Lato!

0: Reklama.
1: Dyskontowe Asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska, tylko 9,99 za 500 gramów, aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra, jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, złoty 79. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
6: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
7: Słyszysz? Wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Castorama! Teoria
12: i praktyka.
13: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside w zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej, tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
17: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
18: I po reklamie.

Jeśli nie śpicie chwilę po 8 w sobotę, to jak najbardziej everything is fine, jak przed chwilą od Aloka z Jenny usłyszeliście na antenie RMF Max. No, jesteście absolutnie szaleni, podejrzewam. Tak samo jak ja, ale czego to się nie robi, żeby zobaczyć ten wschód słońca o poranku nad polskim morzem, co? Kari Imcińska, cześć!

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak wypad na festiwal.
2: Tak brzmi Lato na Maxa.
3: RMF Max. Lato na Maxa.
1: Lato!

0: Grane. Grane to było wczoraj w Mielnie, słyszałam na cały regulator. I w Lesie na Maxa chwilę po 8 w sobotę również. I jeżeli na Maxa zastanawiacie się, dlaczego ludzie sobie to robią w sobotę, na urlopie i o tej porze już nie śpią, no to mała odpowiedź prosto z Półwyspu Helskiego.
1: W domu śniadanko, tutaj albo czasami na plaży, więc można odpoczywać.
2: Lubię wstawać sobie trochę wcześniej i na przykład tak jak teraz tutaj jestem, to sobie nawet wyjść na plaży, pobiegać właśnie, jak jest jeszcze takie słoneczko nisko i tak super świeci na wodę. Półwysep ogólnie jest miejscem, do którego warto przyjechać i się tak po prostu odciąć od jakby tamtej części Polski. Tutaj po prostu jest inny świat i tutaj po prostu poczuć vibe.
3: Poranki tutaj jak wyglądają?
4: 6 rano. I już wstajesz, idziesz do piekarni, po bułeczki świeże.
5: Piekarni.
4: Urlop, ale o 6 rano już stoisz w piekarni, nie? Tu są jakieś deski, pływają, tam gdzieś jak zobaczysz, no święty spokój masz, super.
0: A czasami wstaje się tak wcześnie, żeby mieć tą chwilę spokoju na wakacjach tylko dla siebie. Niech te najbliższe 3 minuty z Micika w RMF Max będą wasze.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Hit na maksa w sam raz dla tych, którzy lubią wakacyjne miłości. Jeżeli wam się jeszcze w tym roku nie zdarzyła, to pospieszcie się, raczej za wiele czasu nie macie, 3 tygodnie nam zostały, więc czerpmy z tych wakacji ile wlezie i absolutnie nie żałujmy sobie niczego. Chcę więcej, Fuka i Liwka w ramach projektu Enklawa. Ja też chcę więcej już informacji w sprawie tego sekretnego koncertu, na którym wiemy, że i Fuka, i Liwka, i Sanach, ale także Sokół wystąpią. No i czy ktoś jeszcze? Sprawdźcie Instagrama RMF Max koniecznie. RMF Max. Tam dużo więcej szczegółów.

0: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
1: Zróbmy raz.

0: Odkryj magiczny świat Energylandii i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
5: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
6: Wakacje na Chantori? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max. I po reklamie.

Tego miłego uczucia w te wakacje wam życzymy, jak w Supro, u Darii Zawiałow i Taco Hemingwaya na Antonie RMF Max. Jeżeli nie spaliście nic a nic przez tropikalne noce przez ostatnie kilka dni, no to nadrabiajcie szybko zaległości w weekend, bo chwila ochłody, trochę oddechu i następnie znowu upały. Kto by pomyślał, że po lipcopadzie przyjdzie aż taki gorący sierpień? Więcej w najnowszej prognozie, punktualnie o 9:00.

0: Reklama. Marian, okazja jest.
1: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
0: Ale to mega okazja w Media Expert.
1: A nie, no to już wróciłem.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
3: Leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
4: I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
5: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
6: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w sierpniu produkty Foxy, papier toaletowy trójwarstwowy, jedwab 10 rolek i ręcznik papierowy trójwarstwowy Tornado, jedna rolka. Jedynie 10,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 15,99. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
8: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
9: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
10: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
11: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
12: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
13: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
14: I po reklamie.

0: długi dzień pełen słońca.
1: Jak impreza na plaży.
2: Jak noc w namiocie.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Dziś tak do 23-24 stopni maksymalnie. Jest szansa na liczne rozpogodzenia, natomiast niewykluczone, że w ciągu dnia pokażą się jakieś chmury. Jutro na termometrach jeszcze też bardzo przyjemne wartości, bo tak okolice 24-25 kreski. No i jutro rzeczywiście tego słońca nie powinno brakować. Jakieś chmury mogą się pojawić, ale tylko dla urozmaicenia. Wiatr ma wiać głównie słabo, on nie będzie przeszkadzał, a od poniedziałku ponoć mają wrócić upały.
5: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
7: Bądźmy dzisiaj jak właściciele smażalni ryb w nadmorskiej miejscowości po tym, jak kontrola sanepidu nie wykazała żadnych nieprawidłowości. Lekko, ale pozytywnie, zszokowani życiem. Kari Incińska, witajcie w lecie na maksa!

0: sobotni poranek, to jak najbardziej przy śniadaniu rozumiem z takimi hitami na maksa jak od Dua Lipy. Przed chwilą jeszcze tylko jakaś strefa relaksu, masaże po południu i mua. Wiemy, gdzie czekają Was takie atrakcje. Nad zalewem Chorwacja w Jurkowie. Strefa Wood Made in Małopolska już za moment otworzy swoje wrota i o wszystkich atrakcjach za moment na antenie RMF Max opowie Wam Filip Kliber. Dlaczego warto? O tym za chwilę. Nie przegapcie.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula. Nawet do 60% taniej. Pilarka ukosowa McTools o średnicy tarczy tnącej 305 mm tylko za 699 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 600 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
2: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
3: Bierzemy.
1: Buen provecho.
3: A to co?
2: No, owoce, ale morza.
4: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
5: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
6: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata. W plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
7: Tego lata postaw na emocje i górską przygodę. Kotelnica Gravity Park Ceco z trasami rowerowymi dla początkujących i zaawansowanych. Wjedź kolejką widokową, zachwyć się panoramą Tatr i spędź aktywny dzień z rodziną i przyjaciółmi. Słonko, ruch, świetna zabawa i niezapomniane widoki. Wszystko w jednym miejscu. Odkryj lato na pełnych obrotach. Kotelnica. Tu zaczyna się wakacyjna przygoda.
8: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
9: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Filet z kurczaka 42% taniej, 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 8 sierpnia, cena przed obniżką 25,99.
10: W euro na wszystko cię stać, Eurorama ty masz, kupuj.
11: Pralka Electrolux SensiCare, 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: słowo.
1: Na metę.
2: Kamperem.
3: Bez granic.
4: Na lody.
5: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
6: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
7: Audycja zawiera lokowanie produktu.

0: Gorący tydzień i nie ukrywam, że po nim w ten weekend potrzeba nam trochę orzeźwienia. No to świetnie się składa. Trzecia edycja Road Show Moda na Wodę Made in Małopolska jedzie dalej i za momencik strefa wód Made in Małopolska otworzy swoje wrota punktualnie od godziny 10. Dzisiaj jesteśmy nad zalewem Chorwacja w Jurkowie i jest tam już nasz specjalny wysłannik RMF Max, czyli Filip Kliber. Halo, halo, opowiadaj, co tam się dzisiaj będzie działo? Słyszałam o strefie relaksu, coś?
1: No hej, jasne, bo oczywiście pierwsze co, myślicie o tym, że akurat jest strefa relaksu, to właśnie tam można mnie spotkać i dobrze myślicie, to jest jedna z moich ulubionych stref, jakie mamy podczas naszego już czwartego i zarazem ostatniego przystanku Roadshow Moda na Wodę Made in Małopolska, ale spokojnie, nie będziemy cały czas się relaksować, no bo przecież ile można leżeć? Trzeba też podejść do baru, a tak się składa, że my akurat bar wodny mamy, można tam spróbować tego, co w Małopolsce najlepsze. Można spróbować każdej absolutnie wody i o prawidłowe nawodnienie w trakcie każdego hydration break od relaksu. Możecie skorzystać i przy okazji też się zapytać naszych wodnych sommelierów, którzy wam tę wodę serwują, która woda jest na co, która woda pomoże, która wam pomoże na przykład, bo was bolą plecy albo kolana, albo która woda jest po prostu dobra. A na to pytanie zawsze usłyszycie każda przecież. Do tego można jeszcze potrenować z Anią, która ma treningi oddechu i na każdym przystanku robi niesamowitą robotę podczas treningów oddechowych, ale przy okazji jeszcze prowadzi zajęcia z jogi. Więc jeżeli chcecie zobaczyć i przekonać się, że joga jest dla was, że treningi oddechowe też są dla was, chcecie spróbować wody albo chcecie się po prostu zrelaksować, to wpadajcie do Jurkowa, wpadajcie nad zalew Chorwacja i słuchajcie RMF Max, bo przy okazji też będziemy mieć dla was jeszcze więcej relacji.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W audycji lokowano projekt Made in Małopolska, którego organizatorem jest województwo małopolskie.

0: Za każdym razem, kiedy słyszę Harry'ego Stylesa w RMF Max, to jakoś tak cieplej na policzkach mi się od razu robi. Na jakie temperatury my z kolei możemy dzisiaj liczyć w naszej okolicy, to sprawdzamy dla Was specjalnie już za chwilę w najnowszej prognozie, chociaż takie prawdziwe orzeźwienie to Was czeka w strefie Wood Made in Małopolska nad zalewem Chorwacja w Jurkowie. Jeżeli jesteście w okolicy, wpadajcie koniecznie.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej ma.
2: Media Expert.

0: Wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę masło Ekstra Polmlek złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A wielopaki lodów, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 6 na osobę. Kaufland.
6: Moda na wodę? Nie przemija. Moc małopolskich wód. 8 sierpnia Zalew Chorwacja, Jurków. Roadshow Moda na wodę Made in Małopolska. Strefa Spa, Studio RMF Max, Bar Wodny, Challenge i atrakcje dla całej rodziny.
7: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
8: Castorama! Teoria i praktyka.
9: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
8: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Największe nazwiska muzyki elektronicznej tego lata tylko na Fire Festival w Chorzowie. Alan Walker, DJ Snake, Dimension, Elder Brook, Netsky i wielu innych. 28-30 sierpnia. Promenada superauto.pl Stadionu Śląskiego w Chorzowie. Sprzedaży bilety jednodniowe i pakiety na eventim.pl. No to fire!

0: 24,80, a teraz 14,99 za kilogram. A także wszystkie kawy 60% taniej, drugi tańszy produkt. A dodatkowo banany luzem, cena przed obniżką 6,99, teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
4: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie promocja! 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października, albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dystrybutor nowego modelu Leap Motor B05. leapmotor.golemo.pl.
2: Dziś tak do 23-24 stopni maksymalnie, jest szansa na liczne rozpogodzenia, natomiast niewykluczone, że w ciągu dnia pokażą się jakieś chmury. Jutro na termometrach jeszcze też bardzo przyjemne wartości, bo tak okolice 24-25 kreski. No i jutro rzeczywiście tego słońca nie powinno brakować. Jakieś chmury mogą się pojawić, ale tylko dla urozmaicenia. Wiatr ma wiać głównie słabo, on nie będzie przeszkadzał, a od poniedziałku ponoć mają wrócić upały.
1: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dystrybutor nowego modelu Leap Motor B05. leapmotor.golemo.pl.

0: Tak brzmiało lato 2025, chociaż w sezonie 2K26 też całkiem nieźle sobie radzi. Dopóki się nie znudzisz, Miu i Zalia na antenie RMF Max. A my zbliżamy się już praktycznie do godziny 10 i za moment rozpoczną się Bratnie Dusze, czyli Ada Krysian, Hi Papi, czyli Agata Świderska, no i oczywiście ich kolejny gość albo gościni. Nie chcę wam zdradzać za wiele, ale mnóstwo miłosnych historii za moment czeka was na antenie RMF Max, a jeszcze wcześniej sprawdzamy, co dzisiaj możemy robić w waszej okolicy w Turte Klapach. Sobotnie przedpołudnie słuchacie RMF Max Kraków. Asia Meus, dzień dobry, weekendowo zapraszam na Tour de Club. Kilka planów nakreślmy sobie na dzisiejszy wieczór, gdybyście mieli ochotę na klubową imprezę. Tropikalna przygoda pełna egzotycznych rytmów. Taka propozycja to Jungle Night w klubie 30. Można się przebrać. Przebranie będzie przez organizatorów dodatkowo docenione. No wiecie, te wszystkie klimaty dżungli, czyli liście panterki. Sami wiecie, co wybrać najlepiej. Kilka parkietów, kilka różnych muzycznych rytmów. Tam tak można się bawić. Energy 2000 dzisiaj wieczorem zaprasza także na imprezę do siebie. To Przytkowice pod Krakowem. Dojazd dobrze zorganizowany. Na pewno dacie radę tam dotrzeć. Dla pań na wejściu jest przygotowana niespodzianka, a na żywo około pierwszej na sali dance zagra Mario Bishin. Wszystko inne, co będzie się działo w klubie, to różne parkiety, różne typy muzyki. Na pewno znajdziecie coś dla siebie. Na Kazimierzu nowa klubowa też ma propozycję na dzisiaj. Moon Desert. Taka impreza właśnie w tym miejscu. Wszystkie szczegóły na Facebooku.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Dyskontowe asy w Netto. Teraz polska borówka amerykańska. Tylko 9,99 za 500 gramów. Aż 60% taniej. A woda mineralna cisowianka niegazowana i lekko gazowana 1,5 litra. Jedynie złoty 79 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 79. Netto. Patent na tanie zakupy.
4: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
5: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
4: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
5: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
4: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
5: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
4: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
5: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
9: Wakacje na Chantori? Tylko z kinem na poziomie. W każdy wakacyjny piątek i sobotę obejrzyj największe filmowe hity pod gwiazdami. Wjedź koleją na szczyt i przeżyj niezapomniany seans. Kino na poziomie. Chantoria. Lato pełne emocji. Poleca RMF Max.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie truskawki w kopiałce. Teraz aż 33% taniej. To tylko 19,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 3,99 za co drugą sztukę. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
13: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
14: I po reklamie.

0: Na formę.
1: Na zdrowie.
0: Na gorąco.
2: Tak brzmi lato. Na maksa.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
5: Zerkamy na pogodowe mapy i sprawdzamy, co tam ciekawego rysuje nam się na weekend. I w weekend będzie ta pogoda bardzo zmienna, bo będą tutaj słoneczne akcenty i będzie ich sporo, ale również te pochmurne, szczególnie dziś. Natomiast słońca nie powinno nam brakować. Na termometrach maksymalnie do 23-24 stopni to dziś, jutro do 25. Jutro już ma być pełne słońce. Natomiast jeśli chodzi o poniedziałek, to uwaga, będzie powrót upałów.
4: Sponsorem prognozy pogody jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
6: Godzina 10 w RMF Max i od razu trochę lepiej na duszy się robi, bo to bratnie dusze w RMF Max. Karina Nicińska dzisiaj w zastępstwie za Dawida Miąska. Ze mną w studiu cały czas niezmiennie prowadząca jedna z...
7: Ada Krysian, bo Agatka no nie jest na urlopie, troszkę na urlopie zdrowotnym. Musiała dzisiaj się lekko wyleczyć, więc my dzisiaj we dwie przejmujemy.
6: A jakże? A w dodatku, powiem szczerze, mogę już zdradzić, że to będzie jeszcze trzecia kobieta w składzie?
7: Tak, a nawet jeszcze później pojawią się inne kobiety, więc dzisiaj bardzo kobieco.
6: No to pięknie, no to słuchamy i ruszamy w tę podróż. Shakira na dobry początek.

0: jak tu przy takich hitach na maksa nie poczuć, że mamy wakacje? To Alex Warren, Passenger w RMF Max. A kto będzie naszym pasażerem na dzisiaj w Bratnich Duszach?
1: No będzie Julia Żugaj, ale my zapytałyśmy ją po pierwsze właśnie o Girls Band, który teraz tworzy, ale po drugie też o miłość, no bo zawsze o miłość pytamy, no i na miłość warto czekać.
0: I czasami o miłość walczyć, a o tym trochę więcej już za chwilę w hitach na maksa. Avicii, Waiting for Love, wiem, że to kochacie.

piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop. I o czym teraz myślisz? Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
3: Niesamowitą panoramę Tatr, tak!
2: I wyjdziemy tak wysoko!
3: Tak, kochanie, pod same chmury.
2: I zobaczymy pod stopami las?
3: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
2: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
3: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
2: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
3: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.

0: 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
3: Tego lata postaw na emocje i górską przygodę. Kotelnica Gravity Park Ceco z trasami rowerowymi dla początkujących i zaawansowanych. Wjedź kolejką widokową, zachwyć się panoramą Tatr i spędź aktywny dzień z rodziną i przyjaciółmi. Słonko, ruch, świetna zabawa i niezapomniane widoki. Wszystko w jednym miejscu. Odkryj lato na pełnych obrotach. Kotelnica. Tu zaczyna się wakacyjna przygoda.
4: Trwają Empik Days. Łap okazję. Teraz w salonach Empik aż 70% rabatu na trzeci najtańszy produkt z aplikacją Empik. Tak, aż 70%. Łącz dowolnie książki, wybrane zabawki, winyle, artykuły kreatywne i wiele więcej. A na Empik.com w aplikacji Empik do 50% rabatu na elektronikę, meble ogrodowe, butelki filtrujące, grille, plecaki, akcesoria kempingowe i wiele innych. Empik Days trwają tylko do 10 sierpnia.

0: kto by tego domu nie chciał? I to bez względu na to, czy chodzi o nieruchomość, czy po prostu o relacje dwóch bliskich osób. A o tym między innymi jest nasz podcast Bratnie Dusze, a także audycja, którą teraz słuchacie cały czas w RMF Max. Mogłabym, Ada, cię tak podpytać delikatnie, jak to się czasami w życiu dzieje, że dwójka ludzi, która jest tak blisko siebie, która nie może bez siebie żyć, po jakimś czasie tak ich drogi się trochę rozchodzą i zaczynają się tak, wiesz, traktować jak dwie zupełnie obce osoby na ulicy.
1: No właśnie Julia w podcaście trochę opowiedziała nam o tym, jak każda relacja nas czegoś uczy i jak musimy przejść te pewne lekcje, żeby dojść do tej jednej właściwej. No i właśnie, posłuchajmy, dlaczego jej relacje nie wyszły i na jaką relację czeka.
2: Czemu uważasz, że te twoje relacje nie przetrwały?
3: Z różnych powodów. Wydaje mi się, że po prostu, ja też mocno wierzę w teorię bratnich dusz.
4: No idealnie, jesteśmy w takim podcaście.
3: No właśnie. I wydaje mi się, że jakby relacje, w których byłam, wszystkie mnie czegoś nauczyły i sprawiły, że jestem osobą, jaką jestem, zwłaszcza relacje z Maćkiem, z którym byłam 5 lat. Ja mam bardzo dużo w sobie jego cech osobowości. Jakby dużo od niego przejmowałam, a on jest wspaniałym człowiekiem, więc generalnie bardzo się cieszę, że mam te cechy w sobie. Uważam, że ukształtowały mnie moje relacje, żebym była gotowa na tą jedną, jedyną, która jest mi dana w życiu.
0: Jeśli chcecie usłyszeć całą taką rozmowę do serca, to jak najbardziej zapraszamy. Nowy odcinek Bratnich Dusz z Julką Żugoj jest już dostępny.
1: Tak, na YouTubie RMF Max, RMF On i na wszystkich platformach podcastowych.
0: Ale jeszcze do 13 dzisiaj w RMF Max te największe hot take'i na pewno dzisiaj usłyszycie. Zostańcie z nami.

0: To jedna z naszych nowości, to Kygo, Take Me Back w RMF Max. Wysłuchacie cały czas programu Bratnie Dusze. Muszę cię zapytać, Ada, zdarzyła ci się jakaś taka, wiesz, wakacyjna miłość, którą pamiętasz?
1: Oj, kiedyś tak i nawet, słuchaj, pisaliśmy do siebie jeszcze wtedy jakieś takie listy.
0: Listy?
1: Tak, i rysowaliśmy sobie jakieś takie rzeczy, gdzie sobie wyobrażamy siebie. I słuchaj, nawet kiedyś ten chłopak później do mnie napisał, ale ja w ogóle nie skojarzyłam, że to jest on i jakoś te wszystkie wspomnienia już mi uciekły, więc ja chyba nie mam pamięci do tej miłości. Ja kończę te etapy i już zamykam i gdzieś one odpływają.
0: To do wszystkich, którzy nas teraz słuchają, jeżeli taka wakacyjna miłość wam się właśnie wydarza, to pamiętajcie o tym każdym szczególe i momencie, żeby móc później do niego wracać myślami, bo później, wiecie, przyjdzie wrzesień, będą zupełnie inne miłości w głowie, podejrzewam. A jakie miłości ma jeszcze Julka Żugaj, to za chwilę usłyszycie w programie Bratnie Dusze. Zostańcie z nami.
1: Zapiszcie sobie imię i nazwisko tej miłości, żeby nie zapomnieć za kilka lat, jakbyście chcieli wrócić. RMF Max.
2: Reklama. Marian, okazja jest.
3: Barbara, nie ma mnie. W wakacje mam.
2: Ale to mega okazja w Media Expert.
3: A nie, no to już wróciłem.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Saeco Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Moda na wodę? Nie przemija. Moc małopolskich wód. 8 sierpnia Zalew Chorwacja, Jurków. Road Show Moda na wodę Made in Małopolska. Strefa Spa, Studio RMF Max, Bar Wodny, Challenge i atrakcje dla całej rodziny.
6: Zapraszam, Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.

0: kup jedno duże opakowanie, a drugie dostaniesz gratis. Tak, drugie duże opakowanie lodów gratis. A tylko z aplikacją Delikatna Szynka Wieprzowa Bez Kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram.
1: Tanie tutaj jest, stokrotka.
2: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
3: Cicho, cicho! Czekajcie, czekajcie! Moja piosenka leci! Dawaj to głośniej!
4: Tak działa Hopbet!
5: Ty wybierasz i tak to leci!
6: Zróbmy razem lato!
5: Wakacyjna lista Hopbet!
4: W sobotę po 17:00.
7: Wakacyjne przeboje ma dla Was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
12: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Oszą, co zaplanuję, to kupuję. Także online.
13: I po reklamie.
14: Na leżaku.
15: Całą paczką.
14: Na luzie.
16: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. If you love me, let me
17: hear you. Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dystrybutor nowego modelu Leap Motor B05. leapmotor.golemo.pl.
18: Zerkamy na pogodowe mapy i sprawdzamy, co tam ciekawego rysuje nam się na weekend. I w weekend będzie ta pogoda bardzo zmienna, bo będą tutaj słoneczne akcenty i będzie ich sporo, ale również te pochmurne, szczególnie dziś. Natomiast słońca nie powinno nam brakować. Na termometrach maksymalnie do 23-24 stopni to dziś, jutro do 25. Jutro już ma być pełne słońce. Natomiast jeśli chodzi o poniedziałek, to uwaga, będzie powrót upału.
17: Sponsorem prognozy pogody jest Autocentrum Golemo, dystrybutor nowego modelu Leap Motor B05. leapmotor.golemo.pl.

udowadnia, że to jest jego lato. Robin Schulz i jego Better Times w RMF Max. W poniedziałek na Mykonos, w środę w Barcelonie, a we wrześniu parę razy zagra na Ibizie. Można sobie jeszcze zaplanować jakiś wypad. A u nas Hiszpania już za chwilę, czeka już mi Chico.

0: tylko do 24 sierpnia. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
9: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
10: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
11: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
12: Pralka Elektro SensiCare 9 kg. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1950. Teraz za 1600 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.

0: Nie wiem, czym to idzie, ale za każdym razem, kiedy ten numer wjeżdża na antenę, to wszyscy mamy ciary, co nie? Szwedzka mafia, Wait So Long, a tego numeru nie byłoby, gdyby nie Plan B, który w 2018 roku wypuścił hit o podobnym tytule. Oni posamplowali, pokombinowali i proszę bardzo, dostaliśmy mega sztos. Mamy więcej takich perełek. Za moment Temper City będzie też Dua Lipa, w końcu to jest wakacyjna hit strefa w RMF Max. RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Summertime.
2: W weekend latem gramy tak. I mamy nadzieję. Lato na Maxa Weekend. W sobotę i w niedzielę już od 8 w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też,
7: to poprosimy.
6: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek MacTools, zawierający 246 elementów. Kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Ale patrz!
11: Ale co?
10: Ale niskie ceny!
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
13: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
14: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie!
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: stacjonarnych. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM, to liczy się człowiek, to kupuje.
1: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Tak zakręconej

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: I po reklamie.

0: na leżąco.
1: Na słodko.
2: Na długie wieczory.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Są takie numery, które nawet po paru latach od premiery wywołują u nas takie wow! Empire State of Mind. Jay-Z i Alicia Keys w wakacyjnej hit strefie w RMF Max. To dzięki nim pokochaliśmy Nowy Jork. A swoją drogą ostatnio odpaliły się fajne promki na bilety do Nowego Jorku. No to co? Kombinujemy, klikamy, a potem szlifujemy angielski, żeby po wylądowaniu na pytanie Do you speak English? Nie odpowiedzieć Yes, I don't. A teraz można odpalić się z Megusta, bo przy wakajkach mamy dla was taki klasyczek.

0: że on jeszcze nieraz zrobi nam klimat na wakacyjne porządki. Dawid Podsiadło ogarnia temat na błysk, czyli wzorowo przy sobocie. To jest wakacyjna hit strefa w RMF Max. Za chwilę nowość od Axwella. Będzie też coś fajnego od Lykeli. Bądźcie więc blisko radia.
1: Reklama. Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
5: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
6: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
9: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
10: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
11: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
12: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
13: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
14: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Młotowiertarka udarowa 1550 W Parkside. W zestawie z dutami i wiertłami. Aż 100 zł taniej. Tylko 219 zł. Najniższa cena z 30 dni 319 zł.
14: Lidl, to się opłaca.
16: Euro na wszystko cię stać. Eurorama ty masz, kupuj.
17: Piekarnik do zabudowy Whirlpool. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299. Teraz za 1899 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 11 sierpnia.

0: randkę.
1: Na dziko.
2: Na słońce.
3: Zawsze na maksa. Lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Niezłą ekipę zmontowali. Rudimental i Khalid, All I Know w wakacyjnej hit strefie w RMF Max. Po 17 kolejne notowanie listy Hot Bands. Już teraz zapraszam w imieniu Graby, a jeszcze przed 17 zagram wam nówkę sztukę. Oskar Cyms postanowił, że zrobi nam drugą, lepszą połowę wakacji. I słuchajcie, szczerze, z tym numerem to się na bank uda. Bez końca gram wam w RMF Max. Życzę cudanej reszty soboty. Rap Mix, trzymajcie się. Cześć!

0: sama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Plecak, myszka do laptopa, a może kawa? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienia. A, i jeszcze coś. Teraz wyprawka szkolna i akcesoria komputerowe tańsze nawet o 40%. A kawa Speciality już od 50 zł za kilogram. Więcej szczegółów znajdziesz w zakładce okazję w apce InPost. How good is that?
4: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit. To pewne!

0: twój wymarzony samochód już na ciebie czeka. Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Witajcie przy sobocie wciąż wakacyjnie, weekendowo. Niektórzy może jeszcze sprzątają, niektórzy wypoczywają, a my będziemy odliczać 30 największych hitów tego tygodnia na wakacjach z RMF Max. Głosujecie pod rmfmax.pl. Ja codziennie dostarczam wam nowości, a dzisiaj będzie bardzo dużo naprawdę bardzo dobrych i ciekawych. Przypomnijmy sobie, kto był najlepszy ostatnio. Mieliśmy klubową jedynkę z Brazylii, bracia Dub Dogs w numerze How Does It Feel. Wskoczyli nam na miejsce pierwsze, dziękując za wasze głosy i poparcie w Polsce. A dzisiaj wśród nowości na liście Hot Bands Armin van Buuren trendsowo. Wraca Alan Walker, będzie Jonas Blue, David Guetta, Medusa, Sony Podera, Fisher, Margaret, PZ i uwaga, coś dobrego od Japsona z przyjaciółmi, to już dosłownie za kilka minut. A zestawienie od razu otwieramy od nowości. Alok zrobił numer z Jennifer Lopez, to jest taki hit dookoła świata, już u nas. Na 30. Everything is fine.
2: RMF Max 30. Numer 30.

Miał kilka lat, kiedy już zasiadał za fortepianem. Kygo i jego Take Me Back to dzisiaj 29. Ciekawe, ile lat miał Żabson, kiedy chwycił za mikrofon i wyrzucił z siebie pierwsze rymy. Żabson, Hellfield i Santino w wakacje zapraszają nas do Sopotu, gdzie wiadomo, o tej porze tłoczno, ale woda wciąż taka nie za ciepła. Czekają na wasze głosy teraz.

polski tytuł, bo to o dziewczynie z Alabamy, której dają 10 na 10. DJ-em Moonlight i Fordo na 28. Nasz amerykański import. Więcej takiej nuty po 20. w wakacyjnym Max Party. Teraz kolejna plażowa jeszcze propozycja, tym razem ze Szwecji, od chłopaków z projektu Jubel, ich Ocean House.

0: Armin van Buuren, tym razem pięknie, trensowo startuje na 27, śpiewała Sasha Everlasting. Po 20 w Max Party, także trochę klubowej klasyki, może dzisiaj coś od Armina. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy do odliczania najważniejszych hitów na wakacjach. Będą też nowości, na przykład od Josha Bakera. RMF
1: Max. Ogłoszenie RMF Max.

0: sobotę i w niedzielę po 20:00 tylko w RMF Max.
1: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Ale patrz!
3: Ale co?
2: Ale niskie ceny!
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie!
5: A teraz w Lewiatanie mamy ręcznik papierowy, ale dobry, dwuwarstwowy, rolka 60 metrów, tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Chipsy Lewiatan, różne rodzaje, jedynie 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch.
6: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie!
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ten dzień leci, ha, jak na rollercoasterze. Dlatego mówimy stop.
8: I o czym teraz myślisz?
0: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści. Złap

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
4: Volkswagen.
5: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
6: Marian, okazja jest.
7: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
6: Ale to mega okazja w Media Expert.
7: A nie, no to już wróciłem.
8: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
9: I po reklamie.

Wielką Brytanię, ale przede wszystkim, jak twierdzi, reprezentuje fanów klubowych i house'owych bitów. To Josh Baker, nowe nazwisko na scenie, chociaż najwięksi fani to na pewno tańczą już od kilku sezonów do jego muzyki. My Place to nasza nowość, którą polecam wam w RMF Max. Teraz kolejna plażowa, bo wraca Wiz The MC po sukcesie Show Me Love. Proponuje nam Falling Stars, świeże brzmienia w RMF Max.

0: na maksa.
1: Numer 25.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Co więcej, Fuka i Liwka, Enklawa to 25. No i na pewno stać ich na więcej. Na wyższą pozycję na liście Hot Bands odliczamy. Wielka 30 najważniejszych hitów i będzie jeszcze więcej nowości i będzie jeszcze więcej energii, bo w poczekalni listy Hot Bands już za kilka minut nowość, jaką przynosi Marlon Hofstadt.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Prawdziwe hity cenowe wchodzą na scenę festiwalu rabatów w Euro. Na przykład odkurzacz pionowy Tefal X-Force Flex 1460 Aqua. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1499 zł. Taniej o 300 zł. I to jest prawdziwy hit cenowy. Cena promocyjna obowiązuje do 31 sierpnia. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Yes.

0: Odkryj magiczny świat Energyland i parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
1: Miasto Kraków zaprasza na 9. BNP Paribas Green Film Festival. Codziennie do 16 sierpnia. Pokazy filmów ekologicznych z całego świata w plenerowych kinach na bulwarach wiślanych. A do tego warsztaty, dyskusje, strefa darmowych napraw rowerowych, krawieckich, strefa dobrego smaku i klimatyczne kino dla dzieci. Szczegóły na www.greenfestival.pl. Zapraszają partner tytularny Bank BNP Paribas i RMF Max.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
5: Volkswagen.
6: Jeśli Kraków, to Bronowice. Jeśli Bronowice, to Atal. Poznaj Atal Bronowice. Inwestycje dewelopera Atal w jednej z najbardziej cenionych części Krakowa. To miejsce, które łączy niską, kameralną zabudowę, zielone otoczenie i wygodny dostęp do wszystkiego, co ważne na co dzień. A teraz na wybrane mieszkania. Przygotowaliśmy rabaty nawet do 1500 zł za metr kwadratowy. Nie przegap tej okazji. Sprawdź aktualną ofertę i umów się na spotkanie. Wejdź na atal.pl.
7: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
8: I po reklamie.
7: Nie, lub na audi.pl.
8: I po reklamie.

0: Czy give me that step by step? I...
1: Na siebie.
2: Nad morze.
1: Na metę.
3: Tak brzmi lato na maksa.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM. Numer 24.

w trakcie swoich imprez potrafi miksować prawie wszystko. House'y, drum and bass'y, trance'y, a nawet hip-hopy i eurodance'y bardzo często też. Skutera nawet też potrafi zagrać. Marlon Hofstadt i I Like czeka na wasze weekendowe głosy na rmfmax.pl. Teraz Alan Walker, który ma hymn tego lata. Śpiewa Ava Max. Na 23. nasza nowość Fate.

tak naprawdę korzystał z AI tworzący ten numer. No i co z tego? Brzmi rewelacyjnie, można potańczyć. Hurzel Ultra na te Moving to the Sun, jeden z największych tanecznych hitów oficjalnie już tych wakacji na 12. Zamykamy kolejną dziesiątkę. Tutaj król melancholii z Nowego Jorku, czyli Somber. Jego nowość My Body Isn't Ready.

0: Reklama.
1: Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
2: Co sprawia, że Małopolska jest liderem pod względem występowania wód mineralnych i leczniczych w kraju?
1: Przede wszystkim ukształtowanie terenu i warunki hydrologiczne i hydrogeologiczne naszych wód po dawnej aktywności głodotwórczej w Karpatach. I to nakreśla właśnie nasze źródła, a z drugiej strony bardzo dobrze producenci, ale również promocja naszych wód leczniczych, które są bardzo dobrze odbierane przez mieszkańców i turystów z różnej części naszego kraju, ale też i Europy. Należy podkreślić, że 30% wszystkich wód leczniczych w Polsce znajduje się na terenie Małopolski i to wyróżnia nasz region pośród innych regionów, jeżeli chodzi o wodę.
2: Promocja naszych wód jest jednym z filarów projektu Made in Małopolska.
1: Wody mineralne są wodami leczniczymi, wodami, które mają bardzo dobry aromat, ale również składniki mineralne i chcemy podkreślać, że zdrowie naszych mieszkańców stawiamy na pierwszym miejscu, stąd promocja wód również pod względem leczniczym i pod względem zdrowia.
3: Marian, okazja jest.
4: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
3: Ale to mega okazja w Media Expert.
4: A nie, no to już wróciłem.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.

0: kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowit.
5: Kuba, proszę przetłumacz. Filip kupił w dobrej cenie skoroszyty oraz markową koszulkę.
6: Rel, Filip ograł system. Kupił wtedy skoroszyty za 10 zł. I markowe koszulki. Under Armour, Nike, Fila, Adidas, Jack & Jones i LS za 45 zł. Kto kupuje gdzie indziej, ten ma totalną odklejkę.
7: Powrót do szkoły. Teddy, pełen pomysłów.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Hej, cześć, witajcie w sobotę na liście Hobbence. Przemek Grabowski z wami. Jesteście akurat na czas pierwszej dziesiątki tego tygodnia. Czeka Swedish House Mafia i premiera tego weekendu od PZ-a, dosłownie za chwilę. PZ bez nas nie zaczną, a na dziesiątym Kid Laroi i Kelani, ich Girls.
0: Max, numer 10.

0: Kipity mamy dla was w RMF Max. Swedish House Mafia na wakacje śpiewa Lykke Lee, Happiness Is So Sad. Jest już w zestawieniu i teraz czeka na wakacyjną jedynkę. rmfmax.pl, tam możecie głosować. Dzisiaj dziewiątka. No to teraz też klubowo, ale tak bardziej house'owo, tech house'owo. Jazzy, Chris, Lorenzo, polecam wam ten beat w RMF Max Invisible.
1: RMF Max.
2: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.

Nasza przeurocza Ariana Grande na 8 w tym tygodniu. Hate That I Made You Love Me. Ariana zaskoczyła fanów, ogłaszając, że trochę sobie nie radzi i chce wycofać się z życia publicznego. Jednak nie oznacza to, że żegna się z muzyką. Co to, to nie. No i czeka na wasze wakacyjne głosy na liście Hot Bands, rmfmax.pl. Teraz nasza prima ballerina. Kto nią jest? No oczywiście Margaret. To jest tytuł jej nowej piosenki, którą polecam wam także na lato.

0: W jego produkcjach słychać wakacje i plaże, Betty Times, Robin Schulz, dzisiaj 7 na liście Hop Benz. On też wolny czas jak najczęściej spędza na plaży, no to pewnie na rybkę też chodzi. Zapraszamy do nas, zapraszamy do nas. Niech spróbuje naszego dorsza i ile to kosztuje. Zostańcie z RMF Max, za chwilę wracamy do odliczania hiciorów na wakacjach. Będzie też klubowa nowość od Fischera.
1: Sponsorem Hop Benz jest producent wysoko zmineralizowanej, naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
2: Reklama. W drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Szeroki asortyment i dobre ceny każdego dnia. Dodatkowo w sierpniu mamy dla Ciebie jeszcze więcej korzyści.

0: aktywuj kupony i oszczędzaj od 1 do 31 sierpnia. Stacjonarnie lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Studiujesz albo kończysz naukę?
2: Chcesz się dalej uczyć, rozwijać?
1: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
2: To Eurotipy.
1: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
2: Zaliczyć kursy, praktyki?
1: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
2: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
1: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
2: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
1: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Czas na nową lodówkę? Znajdziesz ją w RTV Euro AGD. Mamy idealny model dla każdego. Dla fanów klasyki, dla poszukiwaczy przestrzeni, dla tych, którzy lubią mądrze oszczędzać i dla fanów technologii. Oraz każdego, kto szuka letniego orzeźwienia. Postaw na wygodę. Znajdź model dla siebie w RTV Euro AGD. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

To coś, to już szóstka na liście Hot Bands. White i przyjaciele czekają może na jedynkę za tydzień. rmfmax.pl. Teraz ten gość i jego nowe coś. To Fischer, który ostatnio trafił do lekarza. No, przeimprezował trochę. Lekarz zalecił mu zwolnienie tempa, odpoczynek, a nie cały czas zarywanie nocy. Nie bierze sobie tego do serca. Król nocy, król imprez i festiwali. Fischer i jego nowość w RMF Max. What a life!

Alex Warren, człowiek wielu talentów, to także taki internetowy celebryta, ale teraz jego największą miłością jest muzyka. To nas cieszy, bo ma przecież talent. Passenger, Alex wkracza nam już do pierwszej piątki listy Hot Bands. Przed wami nowa jedynka tego tygodnia, no i plażowo za chwilę Shimza i Arko w numerze Fire Fire. Max 4, numer 4.

0: Ogień, ogień, już czwórka na liście Hobbency, Shimza i Arko, Fire, Fire, no teraz też będzie ogień. Najszybszy numer w zestawieniu w tym tygodniu, Lumix, był na miejscu pierwszym, może tam wrócić, otwiera nam przy sobocie pierwszą trójkę, jego Self Aware.
1: Three. Numer

Jak do tego tańczyć? No nie wiem, można się okręcić. No jakkolwiek potraficie, jakkolwiek chcecie. Yearbox i jego nowości Babylon. Na razie poczekalnia listy Hobbence. Za chwilę nowa jedynka. Teraz po raz kolejny Bibi Rexha z Davidem Guettą. Ten drugi ma bardzo rekordowe, bardzo przebojowe wakacje i prawie mają jedynkę. Sergeos.

0: Rozgrzewka i wprowadzenie do tego, co tu się będzie działo po 20:00. Wakacyjne Max Party, Bibi Rexa i David Guetta, prawie najlepsi. Miejsce drugie tego tygodnia, Set Girls. Na trzecim rozpętony Lumix i jego Self Aware. Dziękuję wam za aktywność. Wszystkie głosy na hop. Wy decydujecie, kto jest najlepszy, a ja odkrywam nowości. Na miejsce pierwsze tego tygodnia wraca nasz Dawid Podsiadło, który też ma wakacyjną jedynkę na błysk.
1: One.
2: One.
1: One. One.
2: Numer 1.

0: i pięknie Dawid Podsiadło wraca na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo za chwilę Max Party, tylko imprezowe bity, wszystko w miksie, będą fajne nowości. To ja też zostanę i również trochę potańczę. Przemek Grabowski, miłego weekendu, cześć. Max.
1: Reklama. Marian,
2: a
1: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy.

0: media.expert.pl. Orły oszczędzania weekend zaczynają od zakupów. Waszą!
1: Bo teraz łosoś atlantycki w plastrach tylko 6,49 za 100 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 8,99. A polskie borówki tylko 15,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 21,99. Oferta do 12 sierpnia. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
2: I po reklamie.

0: Legendarne Turn the Lights Off RMF Max w oryginale duński DJ Kato, a dzisiaj odświeża to międzynarodowa ekipa w składzie Juste, Jaxtel i On. Tym właśnie kawałkiem zamykamy nasz pierwszy set i już oficjalnie witamy się z wami w składzie Piotrek Świderski plus DJ Sopran. To jest sobotnie wakacyjne Max Party i do północy będziemy wam tutaj miksować same najlepsze bangery. Na dekach czekają już m.in. Martin Garrix i Dua Lipa w duecie. Będzie też Taylor Swift, a także coś od holenderskiego duetu Another. Także co, róbcie głośniej i zostańcie koniecznie z RMF Max. Max.
1: Świeżo, rzeźko, na gorąco. Wkręć się w lato. Lato na Maxa.

0: Wajwik przyjemny, bez wątpienia wakacje 2026 będą nam się mocno kojarzyły z tym właśnie house'owym nagraniem Talk to You na antenie RMF Max. To współpraca holenderskiego duetu Another's 50 Fall Ultra, czyli projektem Johna Antonego Rodriguez'a, artysty z New Jersey. Gdzieś się wyczytałem, słuchajcie, że ten numer powstał podczas takiego ich kreatywnego wyjazdu. No, słychać to doskonale, że musiała to być naprawdę chillowa miejscówka. A więcej dobrego bitu już za moment. Afro-house'owe Sorry Papi od Topika i Becky G na pewno pojawi się w naszym kolejnym secie. Bądźcie koniecznie blisko Maxa. Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Ale ten dzień leci! Ha, jak na rollercoasterze! Dlatego mówimy stop!
5: I o czym teraz myślisz?
6: Słuchaj kanału nadawczego w RMF Max, a jak powiemy stop i spytamy, o czym myślisz, pisz szybko SMS-a na 3001. Do wygrania 4 zaproszenia do Energylandii.
7: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
8: Mamo, to prawda, że zobaczymy góry?
9: Niesamowitą panoramę Tatr, tak.
8: I wyjdziemy tak wysoko?
9: Tak, kochanie, pod same chmury.
8: I zobaczymy pod stopami las?
9: Tak, zobaczysz go ze szklanego tarasu, największego w Europie.
8: Super, a weźmiemy babcię i dziadka?
9: Jasne, Skywalk Serce Poronina, ścieżka w chmurach w Małym Cichym, to miejsce dla każdego.
8: A wyjdziemy na pojęcie sieci i zjedziemy na zjeżdżalniach na sam dół?
9: Zjedziesz z tatą. A teraz wskakuj na skywalk-poronin.pl. Poleca RMF Max.
10: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
11: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
10: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
11: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
10: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
11: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
10: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
11: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
12: Nadajemy się od rana.
13: To ci zrobi dobry dzień.
14: Siemano rano.
13: Zabawa i dobry humor na start.
15: Wstawaj, nie udawaj.
13: W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
16: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest właściciel Skywalk Serce Poronina w Małym Cichym. skywalk-poronin.pl.
17: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
18: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
19: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
20: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
21: I po reklamie.

Take Me Back i Kygo, czyli specjalista takich ciepłych, tropikalno-house'owych brzmień. Tutaj cały czas RMF Max i sobotnie Max Party. Robimy wam dalej najlepszą imprezę w polskim eterze i już bierzemy się z sopranem dalej za miksowanie. Sobota nabiera tempa, więc nie można zamulać. Alabama ten od Moonlight i Ford.

Let's go, let's go. W stronę godziny 23. Shakira i Burna Boy z mundialowym Die Die. Tak, zamykamy godzinę 22 i zaraz wracamy z kolejną dawką hitów. Jeszcze gramy, to jest Max Party do północy. Zostańcie. Hity.

Moving to the Sun i Jugel w RMF Max. Już po godzinie 23:00 co prawda spadło na miejsce drugie najczęściej wyszukiwanych utworów w naszym kraju, ale nadal niesamowicie dobrze kręci. Piotrek Świderski plus DJ Sopran. Witamy po 23:00 i zapraszamy na kolejną część sobotniego Max Party. RMF Max.

już pewniaczek, słuchajcie. Rihanna po niemal 10 latach przerwy wróciła do studia i szykuje dla nas nowiutki album. Takie info w jednym z podcastów sprzedał jej partner A$AP Rocky. A mówią, że to kobiety lubią plotkować. Nie ujawnił jednak żadnych szczegółów dotyczących terminu premiery ani zawartości materiału, więc pozostaje nam tylko cierpliwie poczekać.

Nie pod te wysokie sobotnie loty. Fly High i Tobi Romeo za nami w RMF Max z takim zaproszeniem już na 21 sierpnia na lato na maksa do Krasnego Stawu. Co prawda jeszcze trochę czasu zostało do tego wydarzenia, ale warto sobie już gdzieś zanotować, poprawić czerwonym markerem w kalendarzu datę, bo impreza naprawdę będzie gruba. 3 dni i na scenie m.in. tacy artyści jak Zalia, Grubson, Grzesiek Chyży, Trzech Króli, a także królowa polskiej piosenki, czyli pani Maryla Rodowicz. Kto jest z okolicy, kto ma blisko, albo kto chce sobie zrobić takiego tripa na Lubelszczyznę, niech śmiało wpada. Lato na maksa. Szczegóły sprawdzicie na rmfmax.pl. A to już najnowszy Alex Warren, Passenger.

Chico Chico, Michiko, wiralowe Michiko, Jason Derulo, Melody i DJ Goza. Tak, dzisiaj finiszujemy z sobotnim wakacyjnym Max Party, Piotrek Świderski i DJ Sofran. Wielkie dzięki za ostatnie 4 godziny. Super, że z nami byliście. No i co, słyszymy się jutro o tej samej porze po 20:00. Trzymajcie się, cześć.